Wasinja, wasinja ukali chili chinga kana ko akeira folke. Wasinja arsene kabisa. Tunamululia murauna chihende onwate merci kwa kipindi na bababa wengine ni ba irresponsible.